Predaki, wspomożne trendki się są w minionych latach, mówi już, jest szmęczyno po naposzęstrzecie. No i zorganizuję tu a tam też kino pod hołym niebiom, że na czczonym gąbcu, to wy wiesz, czy też tu w Budyszynie, w Dreżanach, tak a tak przy Wobiu, a też w Stroszy tam wabia. Do biosferowego rezerwata Honia Wóżyskie Hole Ahate, a to przeco na wieczorne kino, je przeco od dżęsniszego piatka, a na kóźdych piatkach potom zmienia tam wieczor film od 20 godzin. A organizatorzy opraja, poladajcie raz, proszę do wówieszku, unik się do blidare sowodajcie, do wówieszku, zomuli się tam film cyle po waszym swodzie wupytać. No ja po przyjdzie stuczce, poladam do servisa do poskytku konca tydzenia, što sa tu pola na Svesavskej Vúžice stala. Osobinčinu po na pošestech. Ešte mu dobita rezenča.

0: why.
1: Ve. Vida, vidamost, a vunamakanki.
2: Albert Camus je ze svojimi myslemi o absurdnym svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajš cuze Amor je si Nobelove myto zaslužil. Je so francuski rezistant spřečivo naciam zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švikal šo jedne haci pšitim ze svojimi zjaskarem i rozkida. A štož lidma nichtu vie, bun by pše dokladne 90 letami budešin opytal a o tym nekotre krotke linky napisal. Leče 1906 bie mode Camus krotko po studiu z manželske po Európe popuču. Austrijska, Nimska, Česko-Slovakska, Italska, to bychu nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo bie kríze a bie u jizbe doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajene človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, że przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za hidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początku augusta z Prahy do Dreżdżan, a o tam dalej do Olomouca podał. A niedzie popuczu, jedre budyszyn opytał. W tym pak jenoś zażnym dżęca lidma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchio budyszynie, a kaksu jemu tam modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchio możemy dresto ukadzieć, co je Mikwałsz kłopytał. Hacz by jemu przy tym niż to serbskie napadnęło? Dosponie ze zjawnoście bu serbszczyna, gdzie hakle 1907 utłoczena. A narone napisy na Mikwałszku su tak a tak wostali. Kusk Niemscy by un mo, a krótko do toho by Praze. Mo potajkim być, zobie jemu z najmniejsza dwuryczność napadnęła. Za situacije menšino bješak senzibilizovane. 1913 bu tedeše francouzske kolonije algerijske jako syn kudeju francouzskeho upučovarju narodžene. Znaješe dvuklasovu tovaršnošt kolonije runje takéž potvočovanje menšino na kraju, vočimž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. A ač runje štelko vo budešinje pisao nebje, vieme zo vopita Albert Camus v augušče pšedživé džesač letami šprevine miesto.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Хеминчини, ще потом е Цивилки на 7. Ние още едне доволове доживенја. Руни величу, шак ничо ренчо не во не дава, хач шедне му дни вучек неч, а нешто не уш едне го зборач. Руни то, мислеше се теш Јан Руха за зджерје, киш цише кејч ву прошу. Tekanc jest od jednej przeczelki, a to też kiedyś w Rudnych Horinach.
1: To by się nasz plan, a do kieszota przy Lochkosa z autem tam dojeć, co ci przeczele a ja wujku klamą mieli, a su prajeli, ludzio, my z mopetach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacze ja na ruchę ze zdziery. Kiedy strapacy to su, a kiedy dodam, gdy ich oczekuje, osoby, gdyż za mopedom jeszcze pełne przypoje szak czynisz, szak su hakle popuczu dożywili.
1: Myśmy przez 4 dny od zdziery do kamienic a zasa ruczajili. Doromady bychu to skoro 350 km na mopetach przez Dreżan, Freiberg a naszą rianą w okolinu tu w Zakskie.
2: Tak prawie do Rudnych Horinów pak jeli nesu, su za kamienicu na hore Rabenstein przenocowali, ale to szak je też iżo narocznie dosć za takie mopedy.
1: A ja iżo widzu, ka siedzicze runne prede radia, a si myslicze, o je, tu te stare maszyny tola nudom rozlicze ja. Kak ceče da so z tym starym cajkom do kamienic dojeć?
2: No a potom tež zase ročo. Na prvnej etapie do kamenice však nie sú predobre viedro mieli, skýre pancate bieše. A sú mopede to utrali?
1: K našim zbožom miachme jenom štve přestavce, kýž nie sú zaplanované byli. Z prvnom josa jeden vopruč puknú a dobechme jenom zapalnú svičku minič, kýž josa skoncovala.
2: Rabenstein sú naposled k ponedže 7 hodinách docpeli.
1: Vone byše voproče krásne vedro na zbytnoch dnach v kamenic a my sme skrylovaniom tiež moko vulety do napríklad augustu spokčinili a my sme celé jednore voproče riane čas mili.
2: Na druhým dňu dovolá je ich potom přečelka z Annaberga Buchholca opetala a ona mi ješ tún slubene tykanc sobu, čehož hlas so sila tam dele napuč podali.
1: Ja dybu vám správne rec, tutun tykanc jo tak dere svoďo kajš ničo druhé. Kujšte, kýž nejo žalen džil od tutoho tykanc dostal, jo voproče nešto skomžil.
2: Nezapomnite, to dodom dej tam blízko kamenice potakým za Jana Ruchu a jeho přečelu. A što vie, snano hižo přichodnú túru k Baltijskému moriu plánuja.
0: Nein, ja pas opraszam, lube Hulce, hat sich schon wopraut, to die ganze Zeit lata Mili, aber die ja heutschki. Menschen, Opa, Mädel, kbatze will ich ihn erzudommen.

0: Wyniku alain den cerukiszy zut czuje we smerdżaci, a dotaliście żenie zjawne ustupiła neja. A to są zmini kunstyczenia. To je mienujce ta wosebita niedziela ze sprynim zjawnym ustupem. Jedna ze sriowaków je Angela Matieszczyna, a nazwu czołaka skupiny je, kiż stajnie te za nowymi rejemi sledzi, Lilo Bulankowa.
1: Ja przece po YouTube poladam, tak mi te ideuły pon dale dam.
2: Dotaż mi boli na nauninach, nieke bojen diamantnek was, ale jak nie, na świecie na kotro są pan nas, kotro z nami rewe, kotro są pani pan, tak nas organizowali, to się uczyni.
0: No, a gdyż chcecie widzieć, jak rynie susyrie nazwuczowali, a niechacie to je skomnić, potem poladajcie tla do Sernian, tam na wiosny swiedzień. Niedzielu popołudniu możecie się skupinu Leindenceru a Leindencerku wobladać na sernianskim wiosnym swiedzieniu. A ja mogę wam jenoś rzec, a ty szpalce tłoczyć, niech so wam w ustup zeszlachci, a poradzi, aż niecie hobas skip schickles knai to je die schwose bitte mütter diese doho dost za to zuchowao Helena Wondraczkowa to tedy padal deszcz.

wokupan Joan Karelce nam stiwaš w juhu. No hej, co tak spomożne kupanie leca nie wupadnie, gdyż poladamy na niemsku służbu, gdyż ludzi wukowa przy kupaniu mienujce, tak są zwieścili aktualną statystyku leca w juniu. Miechu tylko w oporu przy kupaniu, kajż w minionych 23 letach nic wiac. 261 ludzi jestem hiżo zatepiło. Ano, hej, to fachucy minia. Trochu nieskiedźmni su też nydom przechodzą dowody skoczyli do toho. Wiesz, też najpierw raz trochu wokwodnić to, co się na macza nan predwała, bo też dzieta woka nidy, gdy se so stupił dowody najpierw raz kusso napryskać, a wutrobiczku wumyć, a potom hakle dowody skoczyć. Po takim, kiedy bójcie też naso, a spytajcie też na to myslić, gdyż dowody dziecię nic zostrzy. Cyle horco leżacy byli pod chłowym niebiom we największym słońcu, a potom skoczycie nuc, to może też być, za to potom są negatywnie w uskutkuje. Cimięcie nie jeszcze potom je biedlk.

0: to školi biči so z smulkimi koframi, ki še un sobu za do dovola. Najlepje potom tež do leta, dva, naj potom dobiš tež vidjeti, hajke, ko možeš se zmahu sobu zač. Druze za so celi inak přemysluje a si praja, no ja to možu svoj učni instrument, napšikvat sobu zač, gitaru, trompetu, džeto. Se ma ne hiduška?
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko. Budyjski hudźbnik Lex Henriksson je we rozmowje wo wšelakorych dožiwieniach z instrumentami w letadle a na letanišću powiedał. Na przykład, zo je przy wistotnej kontroli raz gitaru z instrumentového kofra zaczdobiał, dokaż by 2 cm przedoha. Stupivši do letadła pak, mieše ju zaso zapakovač, dokaż by przekonczkojta a strašna. Tak może so zimajo rec, zo so instrumenty stajnie hišče raz separatnie kontroluja, zo so wistotne kontrole z tym drude wiecznie čanu, a zo ma personal wiste předsudki hučnikam napřečo. Bo wieš, to su hižo šitko widzeli. Tež Josef Donat, trompetar skupiny Holaski, stajnie zaso ze svojim instrumentom napadnie.
2: Ja nie jestem żadnej żadnej wulke uśpara na mył, ale ja som szedzien kandidat, gdyż tak rec potom tun takista, szcze mu jedzie do separatnej kontrole, gdyż opon tak rec tun personal, my prasza, szto mam ja subu. Ja znam sen ty dugo, dysadys tun trompetu upakować, a pokazać za ten instrument, a za to nie o niczo straszne.
1: Hacz runiesz, jeso miestem na to przygotował.
2: Sem pa hižo v předpolu, si skazal najprej, da juno jenu menšu trompetu za teke jizbe. Ta takrec funguje, kaj šta ulka, jenuž jo jasne menša, s tem so dao na lohšo sobu zač do vačoka, tak.
1: Tak može svoj instrument sobu horje do kabine zač, a vestišo transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Vječe instrumenty, kajš napšikvat kontrabas, pak maja so přeco deleka, do ruma za vjezvo dač. Tam pak wopsty strach, zo so instrumenty wopszkodzi. Wszelake letanske tołożnosće miachu hižo swojske regule za wiesty transport instrumentów zasadnie regulowane, to pak dotal niebie. To ma so netko zmienić. Nowy zakoń EU przedwidzi jednotne riadowania przy transporcie instrumentów, bez wielkich przydatnych kosztów. Tak można so instrumenty na przykład na przydatnie kniwane miestno we kabinie sadzić. Tež za rum za vjezvo maja nové regule pačič, tak zo moža so instrumenty vjezčišo transportovač. Bylnješ nové regule hakle od 2027 pačili, vitaja nemske hučbne zjednočenstva a orkestry nové zakoň netko hižo a vočakuja z toho lepšu pravnisku vjestotu ve páče vopškodženja. Crescendo. Hučba krotko a svotko.
0: Ja si myslím, to tež zajímuje o sebi hučbníku. Tež našich folklornych skupinok, kýž napríklad dobia kontrabasy šlepovať z Budyšina, do Argentinské, abo do Chiny, abo do Indiske, šojne, že sú potom popúču na festivalách.

0: ג'ס, את שומעת שינו פה, סמיש?
1: פוליציה סג'י.
2: הוא היה רצח חימוש הורסט שפה נו נסקות כה, סי נפרעו. Jako policja jeho widzie się we aucie siedzia kontrolowa się mieje się mój najpierw raz handy przy uszu. Z dobą niebie przypasane, a jako so za jezdnej dolnościu praszachu mienie się, że je tajiście z puszczu popuczu. Kontrola w systemie pakuda, że jest oloni jeho jezdna dolność czaszała. Na odpoczwaniu honia Łużica Ju su nie znaczy diesel z nakładnego auta kradnęli, jako je szofer przestałku czynił su jemu niemale 200 litrów odklumpali. Vicna škoda 15 euro a diesel mieje hodnotu 400 euro. Muž z blízkosti Budyšina je 1000 euro na obšudniku zubiu, 5 až 60-letný je od opravdu existovaceho předozača, když auta přenaja poskytk za kup Mercedesa dostal. V obšudnici posvachu jemu napodobne nezrečenie, muž přepokaza na to 5 a 30-40 euro a dostal samo ište v obkručenie, že sú fenky došli. Potom pak sa nikto viac nepřizeví. Na to muž na opravdžitu firmu zazvoní, když jemu pak jenož obkručí, zo s nimi jednou nie, ale zo je nichtu jeho zjebal. Policia netko zaskučí, čele myslíči. Ak nezbožu dojnče sredu popodňu Vulky Dubrove, tam by žona na smír Brimio popuču byla, jako je nadobo na ľuje bok do stejaceho auta prasnova, 260-letná, so nás božo nezraní, ale nasta vysoká škoda, 20-40 euro. Policia přepetuje, hač je si žona snano při vodidle usnova. We'll be right back.

tak. Von jeher Jane spiewa pak. So ja schon nute przyposłucham, a sej tak myslu po tak.

0: Lube dzieci i dobre ranie. Sze prosinach niekakim zwierjen cu pobyli, abo sze kwile mieli domara sylle womiere zwierjata na zarodzie wopkeć boacz, znano sze przy tym samo wiewiaczku wuladali. Wiewiaczka je zarodowe zwierjo lieta, a nitko zonicze wo małych czerwieno-brunych zwierjatkach skunczkoj tu maj wuszko maj, a tu si wopuszku niekotre fakty.
1: Wiewiaczka je zabyczywy zarodnik.
0: Na zimie zarieba po cywi zarodzie woriesi po tysacorych, zoby je zimie jako prowianca so wurebała. Na wiele skołu pak so potom wiac nie dopomni, tak so naliczu lute woriesinki skadzieja.
1: Wiewiaczki maja wosobite zuby.
0: Znajmniejsza cztery prydnie, z kotrymi szrumzaja. Tute zuby rostu cywe żywienie dale. Dla toho dobia twerde skory a vorechi rymzač zoberu zuby rinie krutke vostali.
1: Vivečki su pravi športovci.
0: Muža mienujci z jednym skokom tak daleko skočič, kaž dohe je auto, potekim nikak 5 metrov. Ich vopuš beru pšitom tak rec jako vodžidvo. A muža po zdunkach navovie dele vazič, dokelč hoža so zadnjej nožce dozadu zvertnič. Wo skakanie cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profije przy mikrofonie punże tysiuce.
1: Dziś wusła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dunda! Dunda!

0: Потом нос вам я цашпуне. Меня покой восточе. Меня покой восточе.
1: Jest dybką na pół, dziwy czyś.
2: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Benno Schulta.
3: Dobranie. We wiacore serbskich gminach lica staršijski pšinošk za pestovanie žuobik a hort zvyša. Przyczyna są stupace koszty za personal a udzierżowanie. Tak zmienia starsi zakupowanie dzieci w Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cyłodniowskie miestno w pestowani 15 euro wiac płacić. Przynosk za żłobikarskie miestno stupa od 23 na 324 euro. W Kruszczycach zmienia od septembra nowe popłatki za pestowanie a żłobik. Tam płaci cyłodniowskie miestno potem 166 euro. Też u pestowaniach gminy Panczyc-Kuko popłatki lica przymierza. W Wojerecach może bylina twarska towarzność, prózny bloka i w nowym mieście zanirować. Spoczatne cichu doma i złotorać, w obydlero pak bychu są za wukowanie w sztworcie tak menowanego wieka jeden zasadzili. Nitko je bylina twarska towarzność dostała spichuanskie peneze, z kotrym iż może niemale połecu trebnych 14 milionów euro za zanirowanie zapłacić. Blokaj z doromale nidzie 100 bylinami dostanete lifte a moderne debenie. Tyś wąkone areal ma so poręczyć, twarskie dziewa, cyczak letu zahajić, modernizowanie ma cilie tatrać. Na letaniszczu letoniu zahaja so dżęca 22. budeske letanskie dny. Letarskie kluby z regiona a cywie zakskie prezentuje tam mez drugim historiske letadła, na przykład jak 2050. Ze sowieckim treningovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov vukubovali. Dohromady bude nedže cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. S novými poskyčia tiež školu lete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež leca za so osobité busy a šatl organizované, ktoré každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do Letonia jezdia. Pone obsadzenie smolarec kniani Budyšiny je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nevinuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživinam v Užice a svojemu počahe knihy. Nimo Rábala čitachu tež viacerí serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milani Rábali spošči so 2023 myto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez obdzielnicami a obdzielnikami Mezinárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnom certifikáče hone serbštiny vo sebe vulky. Cia 20 serbštiny vukniacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Čera miechu písomné prúvania a dženca zvoža erdné prúvania. Certifikovanie poskyča Ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše pôjšte, kýž namákaček, až to znajete na našej internetovej strone a tiež na handiu v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: To bude práve lečné, svončné dženie, nekotrom ročovky tiež k tomu pšindu, ale vlastne pšivšim suchotu o honej Užice 24 do 26 stopne dženca zmením trojka trošku kvôdnišo, hať zaješvedne, ale to je jenom dženca, kašpani júce zas trošku viac a nedelu potom ište čoplišo. Dženca k tomu tiež potom ište vicik ze severo-zapadaduje.
4: Na druhá sničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho. Nimale hižo do poudnia, to je na podživečiš, no toto rano.
3: To je po nás skoro šipo,
4: to je za šipo, no. Hela, knižto štend, ach, tu mviskač.
3: Hej.
4: Jole, dočekajte, no, to šte ta, ve haju. Menujte do vobeju smiru, za radvorium tun haj, ječe tam pomijal, jeli trebače dolo foto, to haj, to tu inčo, čo, tam ne trebače zajet.
3: Čorno bivo, to nije tako.
4: Čorno bivo, nije rene. Dike vam ošo, štiri po napodživečiš.
2: Serbski rozvoz.
4: To še bo falva, vode buchmo to zabili, jole, tu mviskač, ve haju, do vobeju smiru.

W biosferowym rezerwacie możecie so wieselić na leczne wieczorne kino przed co piatk wieczor, bo to moste mich dżęca ryka film Ganze halber Bruder na przykład, a program je też iżo za przychodne piatk a za przychodne zapisane to możecie się w internecie naczytać. Barowy festiwal w Radworiu wita. Na to czynie piwa je dżęca wieczor, jutce potom party, pop a techno a niedzielu ręcze piłko ze skroszczanskimi hercami. Aktualne wódacze wulatka możecie się wobladać, a to w ARD Mediatece. Jeliście to minimum sobotu aktualnie zabyli albo zapasli. W Sernianach tam swiecza wiesny swiecień dżęca wieczor z wubidżowaniem wohniowych woboru, potom jutce też ze służbu, aha, DJ Romano dżęca wieczor jeszcze raje. A potom jutce też surie niedzielu potom je kofi a tykan syda samosowie w dobrej zromadności a biesadze a tam wustupi też line dance skupina. Zmeje premieru, prniemu razy w zjawności. Toj. Posle naszyrce canki je jutce sobotu w Hurkach zariadowanie leto żydowskiej kultury, ryka tam hesło, a na po dwiemaj zapocznie swukodżowanie posy, cioch biesadnikowo, a sztyrioch koncert z Karolinu Ajkec iż na tereminie raje. Zetkanie oldtimerów przy Białowskim jezoru, sztuś maloszta lubość, tunnich wodzięcyszo, hađo piatka si tam dojedzie, a proszu kiedźbujcie na to, zo je przyjezd tam na swiedzieniszczo ze smiradelni wujezd. To dodadza jeszcze organizatorojo. Wymieńczynie po cybilki na odżywicz.

Srpska dekanatna młodzina Jedyszlica na zromadny wulic przeproszena tun budże sreć septembra, ale planowania dla mieli se zajmcy proszą jeszcze hać do pądzele, przyjadnie pądzele to 10 augusta, przyzywicz najlepiej online. To je planowane jezba ze zbusom do Sprowio, pola Hamora to je, gdzieś budże zromadny nyszpowy, tam niższe wosybite krasne cyrkwiczce, przyzamknie so czołmikowanie z czelna do nowego miasta przyspre. No, po takim luba młodzina przyzyczy są na najpożyszo, hać do pundżele.

Zaprzymujące koniec tygodnia stoi przed drzwiami. Fene wóżyskiego balokopania mogą się jasylić na predne grasze energii chyszybosły nowej lizy. O tom budże takie plan na stogrono. A co mimo sporta na was caka, to wam net przeradziłam. Ja sam Ania Kofa-Czwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę mam spodobny sledny żywowy dzień. Szyknym drugim spodobny dowolowy dzień.

Mjazenarodny Lišojski kurs za serskoreca kulturu se budušenje zakoncujo, kto jo se obžilju, co su kurzisty doživili, co jo hynac na tom Mjazenarodnym Lišojskim kurzu budušenje, przewiedu ga hove hrše buzuteke, tak i Mjazenarodny firalny kurs serskoreca pejedame ze zvednikom kurza. Cebu kopicu kulturnych pokazku sme za vas zestejli, jo a dziś i mogę se na dalšne zvierice čojenje jasališ.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu.
1: Žižík rádiu.
0: Ahoj, váš Žižík Sebastián.
2: Ja witam was uczobnie lubiżisi. Żyncaśne feriowe zwieriece czojenie caka na was. A ktere zwieretko stoi żynca we srejżiściu?
3: Cewo wesemny dapl.

0: Stefanie Krautzer, Cionarizes, Kulturnimi, Pokaskami.
1: Servus. Jinca Biakzol mögusse Psiaszeki a Psiaszele Literatury be Blotach ochlożistasz. Zega Szestschich, to wisse mich Biakzol, budu z Zolnam Literatu Dutze na selskich Sledach, z niemskimi a selskimi Textami. To organizirujo Lubnjojskle zmakaniszcze autoro we Lubinie. Chtoś co pytlabysz, dasz se iszczi przyzewio pla ilune nuakueje pyt e-mailowieju adresu i nuak@tonline.de nuak se niemski pisze ck albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszydenie plaszy studi a 20 euro. Kokotni wiedzy wytrajże, szczelniszcza liaże puste, a mlożny swisze kokot. To burzo sobie tu wybili gilje. Umaszerowasz burzo mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na swiżyńsku luku przy kisłym szachtom. Wiaco burzo ryja, a to wycega sedmich na swiżyniszczu. Zastupnic nie plaszy. Drugiego kokota budu lapasz we szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo niedzielu. Napęd wił umaszirują mlożina w Czirgotojc-Kiacmy na swiżyniszczo przysprywi. Wiaco burzoria u Czirgotojc. W Radowizy zmiju nieżelu wiesny swiżyn, ten se zachopio zega dwił. Pydla burzowet zega cich, uwiżowanie ognuch oboru, a jeszcze je oldtimeru ze żuluka przydu mimo ze swoimi starymi autami. Wiaco burzo dysku wet napę wesemich zastup piodermo. Tak w Luborowskiej Gili burzo nieżelu Liszojski Swiżin. Z muzyku, naturowej olimpiadu a pysznym markom. To burzo cele żyn, wecega żasyszich do napę pieszych w Luborowskiej Susznicy na grodowym dwie ci w Luborazu. A tak u zastup nic nie plaszy. Cele kęc tyżynia burzo w grodku domuniski Swiżin z wiele pobytowaniami. Jadwieraż burzo swiżyński przeszyk zega dwiu przy dwunieszczowej drodze. Teke nieżelu burzo we zega dwiu do styrych kafi w grodułym dwylje. To jo kulturny grod okresa Spiwianusa. Muzyka burzo tam, a to we czule za muzyku a umiectwo okresa. Nawidoważ burzo to szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Chtoż co, może se przy tej gyżbie oglądasz grodkojski muzej we grodzie. Tam w Dolnoluzyskim Golańskim Muzeum ustajają tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejszo regularnie swoją zastupnicku kupisz, nadwy mrzeszo pak brzez plaszenia stupisz. A sledna pokazka za nieżelu Joza Miszczanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtak sezony pla energie Hoszebus nie dają we bliskości stadiona a parka przy sprywinym lugu żadnych parkowaniszczu, a poszuknie burzo celak okolina tam pełna ludzi. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnictwa, fantasy fenam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesą przyjesz.
0: Jo, a grajo przyszą wiedro osobu. Šopojo a šopo vestanjo žinca viče, dej svinsko svišiš, temperature stupajo až do 7 a 20 gradu, nežilo až do 23 gradu. Bilče nebjo na meteorologiji zlubijo suhota se kneže, dure monitor centruma za obsvetove sleženje pak pokažo, až bogu žek ve vužice tuhulu rostline njamajo tak vele stresa dla felujuce vede. Hynac ugledal ale v Alpach a pet vjaco ne nimske.

Zaprzymujące koniec tygodnia stoi przed drzwiami. Fene wóżyskiego balokopania mogą się jasylić na predne grasze energii chyszybosły nowy lizy, bo tom może takie planasto grono. A co mimo spota na was caka, to wam nie przeradziłam, ja sam Ania Kofet-Szwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam spodobny sledny żywowy dzień, szyknym drugim spodobny dowolowy dzień.

0: Ja, ja, witam was, uczobnie lużisi. Żyncajne feriowe zwierzęce czojenie czeka na was, a które zwierzętko stoi żynca we srejżiszczu?
1: Cewo wesemny dapl.

0: Stefanie Krautz, Jana Reges, Kulturnimi, Pokaskami.
1: Servus. Jinca Biazzo, Mugusel Psiaszeki, a Psiaszele Literatury, be Blotach, Ochlożistasz. Zega Szestschicht, do Wissemich Biazzo, budu z Zolnam Literatu Duce, na selskich Sledach, z niemskimi a selskimi Textami. To organizirujo Lubnojskie Zmakanische Autoro we Lubinie. Chtoż co pytlabysz, dasz se iszczy przyzjawio pla Ilune Nuakueje pyt e-mailowieju adresu inuak@tonline.de, Nuak se niemski pisze CK, albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszydenie plaszy studi a 20 euro. Kokotni wiedzy wytrajże, szczelniszcza liaże puste, a mlożny zwisze kokot. To burzo soby tu wybili gilje. Umaszerowasz burzo mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na zwiżyńsku luku przy kisłym szachtom. Wiaco burzo ryja, a to wycega sedmich na zwiżyniszczu. Zastup nic nie plaszy. Drugiego kokota budu lapasz we szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo niedzielu. Napęd wił umaszirują mlożina w Czirgotojc-Kiacmy na Swiżyniszczo przy Sprywi. Piaco Bużoria u Czirgotojc. W Radowizy zmiju nieżelu wiesny Swiżyn. Ten se zachopił zega dwił. Pydla Bużowic zega cich, uwieżowanie ognuch oboru, a jeżdża je oldtimeru ze Żuliuka przydu mimo ze swoimi starymi autami. Piaco Bużo dysku wet napęd wesemich zastup piodermo. Takie w Luborazki gyli burzo nieżelu Lieszojski Swiżyn. Z muzyku, naturowej olimpiadu a pysznym markom. To burzo cele żyn, wecega żasyszych to napę pieszych, w Luborazki susznicy na grodowym dwylje czy w Luborazu. A takie u zastup nic nie plaszy. Cele kęc tyżynia burzo w grodku domuniski Swiżyn z wiele pobytowaniami. Jadn wieraż burzo Swiżyński przeszyk zega dwiju przy dwunieszczułej drodze. Teke nieżelu burzo we zega dwiju do styrych kafi w grodułym dwylje. To jo kulturny grod okresa Spiwianusa. Muzyka burzo tam, a to we czule za muzyku a umiectwo okresa. Nawiedowasz burzo to Szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo kniglowy bazar. Chtoż co, może se przy tej gęźbie oglądasz Grodkojski muzej we grodzie. Tam w Dolnolużyskim Golańskim Muzeum ustajają tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejszo regularnie swoją zastupnicku kupisz, nadwy możesz opak bez plaszenia stupisz. A sledna pokazka za nieżelu joza miszczanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtak sezony pla energie Hoszebus nie dają we bliskości stadiona a parka przy sprywinym lugu żadnych parkowaniszczu, a poszuknie burzo celak okolina tam pełna ludzi. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnictwa, fantasy fenam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesą przyjesz.
0: Jo, a grajo przyszą wiedro osobu. Šopojo a šopo vestanjo žinca viče, dej svinsko svišiš, temperature stupajo až do 7 a 20 gradu, nežilo až do 20 gradu. Bytče nebio na meteorologii z Ljubiju suchota se kneže, dyre monitor centruma za obsvetové sleženje pak pokažo, až bogu žek ve Vužice tuchulu rostline njamajo tak vele stresa dla felujuceje vede. Hynac ugledal ale v Alpach a pet viacone nimskeje.

W naszej muzyce tyżynia grają my ten raz śpiewy, które idee was przeważowasz na waszych drogowaniach a ulicach ninto w rednym dowolowym czasu. Za wiele ludzi o prozniński czas wierasz, lieta perej susy. Po prazninach pokazali fota Jinsosu przez socjalne medie na wiele drogowaniach przyjaciela, a znate live pedla, co szwedzkiego westanio, to su dopomniesza, bo takie drogowańskie dopomniesza jadna Jinsos spił polskiej spiwarki Sylwie Grzeszczak. Stysnie wina se dopomina na sledne drogowania, a ugronio to net we titulu Och i Ach.